jak w niebie. Nie będę ci zabierać tej nadziei, która może znów wybuchnąć.